zmarszczek to było stroskanie. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tre Świty. Już dneska mamy 1236 odcinek naszej audycji, którą wedemy ja, Sewerianom i Zdemkom od września 2020 roku. Znaczy to już bliżej jak 6 roku. Dneska mamy 16 den września 2026 roku. No i przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie radia, budu wam puszczaty muzyku, budu besiduwaty, no na dobri wam znane temy. Budu objaśniaty da jak świata, jak jest dneska praznowany, budu besiduwaty proda jak liczne ci smerty urodyn ważnych ludy związanych z rusynskim narodom rusynskim prostyrom. No i tyż pojechamy do dalszej zakutyny świata, budu mała lekcja pro nową derżawu. Chneska dokładnie już wam zdradzu, pojechamy do Butanu, do derżawy w południowej Azji. No a pokaż to trzeba objaśnić wam, ale jaka muzyka była puszczana. Słuchaliśmy na samym początku Gosi Pałk. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. Teper posłuchamy muzyku z Pidlasza. To bude ensemble Hajda Banda i utwór Pidna Hołowką Babaczka. Pak bude dynamiczna, energiczna muzyka po rusynsky ensemble Hrdza. Peret wamy bude dokładnie śpiewanka Pidna Hołowką Dziewczata. Zatem posłuchajmy tą muzykę z Pidlasza, tą muzykę z rusyńskich karpackich zakutyn, no a pak budu prodążaty besidu.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliście muzykę po rusyńsku przed chwilką. To był ensemble Hrdza. Śpiewanka mała na hołowok dziewczata. Bardzo energiczny to był muzyczny kusoczok, ale raniejsze słuchaliśmy też dasz to ciekawo, bo była to Hajda Banda, ensemble Spidlasza i utwór pod na hołowką Babaczka. No a teper to przyzryjmy się tak detalni faktom danym związanym z chneśnią datą. 16 den września to dokładnie 259 den toho roka. Do kincia 2026 roka mamy jeszcze 106 dny. Prochody 38 tyżden roka. Den już jest prawie, że bliski pod pisliadom do hosty noczy. Dokładniej to do osenno i równo noczy mamy 7 dny. No i za to chneska den trwat już 12 hodyn i 37 minut. Jeszcze robić się korotszym. Do chneszni den był, jest dłuższy od najkorotszego o 4 hodyny i 55 minut, a krótszy od najdłuższego dnia wróci o 4 hodyny i 10 minut. Schid są ciachneska w Warszawie ludy mali o 6:12, a zachid prochody już przed 19 hodyną, dokładnie o 18:49. No i podążajmy naszą muzyczną podróż. Przed wami bude Igor Kucer. Posłuchamy śpiwanky pod nachołówką, a popit haj zeleneńki. Pak przed wami bude Klawdia, artystka z Grecji. Posłuchamy śpiwanky w greckim języku, to bude utwir pod nachołówką Asteromata.

Słuchali z tej śpiewanki po grecku. To była artystka Klawdia i śpiewanka pod nazwą Asteromata. Rańsze słuchaliśmy zas Igora Kucera i śpiewanki pod nazwą Apopit Haj Zeleneńki. 16 dzień września, ta kuchneska mamy datu i jest to też data rycznicia urodzin Antoniego Beskida. Po maďarsky win nazywał się Beskid Antol, a po czesky Anton Beskid. Antoniego Beskida znamy jak rusyńskiego polityka, doktora prawa, sospilnego diacza i druhoho gubernatora Pitkarpackoj Rusy. Wrodził się w 16 września 1855 roku w Hanehovciach, to udycznie to było Madziarskie Królestwo, a w mer 16 czerwca 1933 roku w Uszhorodii, to była to udycznia Czechosłowacja. No, peret namy iszczy kus muzykę, a pak doznate się jak chneska sód praznowany świata. Poklasz to, peret namy kwartet galicyjski. Posłuchamy muzyku z Karpat z Beskidiu, bars krasna to bude instrumentalna muzyka, peret wamy utwircy jest to koniusie. A pak posłuchamy po polskie śpiwankę ansamblu Kwiat Jabłoni, to bude utwir pidna hołowką Burza.

0: Plem FM.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

Skinczyła się muzyczna pererwa do rochy słuchaczy, terwat program tryświty i besiduje wam Jakub Zygmunt, chneska sereda, 16 den wereśnia. A przed chwilką to słuchaliśmy śpiwankę po polsku. To był kwiat jabłoni i śpiwanka burza. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ansamblu Kwartet Galicyjski. To była śpiwanka Pidnachołówkom, czy jest to koniusie. Dorochy słuchaczy, chneska praznujemy medzyńczyma Międzynarodny Den Ochorony Ozonowej Werstwy. Jest to oficyjne, świato

chwalone zahalnym schromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów 19 grudnia 1994 roku. No a data praznowań właśnie 16 września to je na pamiątku podpisania montrealskiego protokołu w 1987 roku w sprawie substancji, które zmniejszają sył zmniejszają tonkist ozonowej warstwy. No i w zahali to chnesznie świato jest po to, żeby promowaty dijania ochorony ozonowej warstwy, która już zawdzięki właśnie różnym dijaniom i to tym zmniejszeniom freoniu w atmosferii jest już odbudowana kus. Nie w ciłosty, ale ma się to ta ozonowa warstwa już chneska lipsze, jak to ty 30-40 roku temu. Chneska też mamy bars oficyjne Międzynarodne Świato, dokładnie Międzynarodny Den Interwencyjnej Kardiologii. Jest to świato Organizacji Zjednoczonych Narodów, które zwraca uwagę na choroby serca, na choroby układu krążenia, też na dajakie współczesne procedury leczenia, dostęp do opieki i znaczenia kardiologicznej profilaktyki. Zatem, kol mamy zawał na premier, no to właśnie taki interwencyjny kardiolog jest bardzo w takim momencie potrzebny. No i wszystkie kardiologi chneska mają właśnie też stoi na chody swoje świato. No i jeszcze trzecie świato, które w poślednich dniach w Polsce może właśnie tak było dost tak aktualne, bo chneska mamy Den Maszynysty. No a znamy, że w Polsce parę dni temu był protest maszynystów. No a maszynysta to bardzo ważna profesja, ale bardzo rzadko dociniana, bo w wagonach, w pociachach oczywiście możemy stretyty się z konduktorem, kierownikiem pociachu, z kontrolerem, no ale maszynysta jest też potrzebny, żeby każdy pociach mich i chaty dalsze. To ta profesja uczy się z bardzo wielką odpowiedzialnością. Maszynista musi daty pasażerom komfortową, bezpieczną i punktualną podorożę. Do tego też maszynisty pracują w nieregularnym trybie roboty i są narażeni na premier na hałas, na stres, na dijania magnetycznego pola. Profesja maszynisty jest dumana jak niebezpieczna i bars trapę zlewa. No a kandydat na maszynistę musi mieć bardzo dobry słuch, też zmysł zrienia, refleks, zmysł równowagi, no i w zachali byty w dobrej takiej fizycznej kondycji. W Polsce mamy około 15 tysięcy maszynistów i ciły czas potrzeba nowych kandydatów do tej profesji. Zatem wszystkim maszynistom w Polsce i Nelem żelamy najlepszego mnoha jalita. No a teper to kraśnie was poproszę na muzyczną przerwę. Posłuchajmy kus muzyki tylko jak idę pro chnesznie świata, a teper daja kanuta. Pered wamy laboratorium pieśni i utwir sztoj pamoriu, a pak puszczu wam ansambl ladani was armeni. To bude śpiewanka po ormiańsku z angielskim nachołówką, kotryj zwuczyt Here's to you, Ararat.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili. Skontaktujte się z nami. radio@lm.fm. Zareklamuj się w LM FM.

Słuchaliście ansamblu Lada Niva. To była śpiewanka Pidna Hołówką Here's to You Ararat. A śpiewanka była pro choru Ararat, która nachodzi się w Turcji, ale możemy ją smotryty też z Armenii, odkąd pochodzi tot ansambl. Ararat to bars wysoka chora, ale net na tyłko wysoka, jak chory, jak nachodzi się w Butanii, dokładnie jak Himalaji. No i chneska beru was teper na małą ekskursję po toti niewielkiej derżawi w południowej Azji, Butan. Nachodzi się dokładnie w schidnich Himalajach, a pełna nazwa tej derżawy to Królestwo Butanu. Stoleciu tej derżawy jest niewielkie miasto Timphu, w którym żyje około 100 tysięcy ludy. W całej derżawi żyje 850 tysięcy butanciu. Besidują one w bilszosty w języku, jaki nazywa się Dżongha, ale też angielski jest derżawnym językiem za to, że Butan był dawniejsze brytyjską kolonią. Niewielka to ta derżawa. Powierzchnia Butanu to 38 tysięcy kwadratnych kilometrów. Ale na tej niewielkiej powierzchni znajduje się wysokie chory. Najwyższą chorą jest Ganghar Puensum, który wzbija się na wysotu 750 metrów nad morą. No i presto to, że bilszyst Butanu zanimają Himalaji, to tam są to te dorochy w derżawi bars kruty. No i za to czasami jak idę, żeby projechaty 200 kilometrów, no to trzeba sobie zarezerwować bilsze jak simchody na taką jazdę, no bo dorocha nie idę po prostu w prostej linii. No i ciła derżawa nachodzi się na dost wysoki, wielki wysoty, bilsze jak 3500 metrów, a na najniżej nachodziaczym się miścią, najniżej nachodziaczą się toczką w derżawi jest sud okolici seła Drangem Chhu i jest to 90 metrów nad morą. Co jeszcze ciekawe pro Butan, to jest to bars zelena derżawa. 83% powierzchni derżawy to są lisy. No i za to też Butan może pochwalić się tym, że jest jedyną derżawą w oświti, która chłonie bilsze dioksydu uchla, jak tworyt właśnie dioksyd uchla. Tak, no jest to derżawa, która dost silnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnych efektów zahalnoho globalnoho poteplenia. No, oczywiście jeszcze pro Butan to jeszcze możemy być duwaty bilsze, ale może o paroch minut. Przed nami muzyka z Rumunii, Madalina Pawal i śpiewanka Pidna Hołówką Dujlala, a pak poczujemy Madi, artystku z Laponii, to będzie śpiewanka Pidna Hołówką Idit Głowsu.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Wertam do Was, drogi słuchaczy, wertamy do programu Treświty i wertamy po muzycznej pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką takiej spokojnej śpiewanki z północy Europy. To była artystka Maddie i śpiewanka Edith Głowsu. Muzyka była spokojna, taka ezoteryczna kus. Taka no, tajemnicza, możemy też dopowisty. No i kus też w klimat i derżawi, po kotrój sobie chneska wandrujemy i pro kotru wam besiduju, znaczyt pro Butan. No, Butan nie nachodzi się w Europie, a w południowej Azji, ale też jest derżawą, kotra maje w sobie bars velo ducha. No właśnie, bo jak duch, to i religia, a główną religią Butanu jest buddyzm. 72% żyteli Butanu właśnie deklaruje się buddystami. I za to w Butanie mamy bliższe jak 2000 chramiów, buddystycznych chramiów. I też z tego powodu właśnie to silne przywiązania do tej religii robią z Butanu najszczęśliwszą dżawu w Azji. Też tak same Butanci lublat pro sebe besiduwaty. Jak ja powiem wam paru minut temu, stulecią Butanu jest miasto Thimphu. Jest to też jedyna stulecia w oświti, gdzie nie jest w zahali ulicznych latarny. Tak, właśnie tam nesut doświetlany w taki sposób, jak my znamy uleci. Też nie jest świetlanoj sygnalizacji na drogach, na skrzyżowaniach. I to jest akurat wyniką królewskiego nakazu, żeby zlikwidować sygnalizację, bo powodowała wypadki. Neprywykne ma szoferamy. Po prostu ludy byli bardzo zaskoczeni, że sąd dajaki sygnalizacji, że czerwone, zielone świtło i byli tak skonfundowani, że po prostu powodowali, robili wypadkę na drogach. Za to korol po prostu nakazał zlikwidować ten system. Co ciekawe, w Butanii nie jest niejakich wielkich fabryk i kopalń, nie jest schidy na takie miście, na takie inwestycji, a wszystko po to, żeby chorony te seredowisko peret zanieczyszczynamy. No i w Butanii to wieloch riczy tak pojawiło się z naszej perspektywy dost pizno. Na premier pierwsza maszyna, pierwsze auto wjechało do Butanu w 1963 roku. Kiedy wjechała to ta pierwsza maszyna, to ludy przynosili sino, żeby nakormić auto. Właśnie, bo tak dumali, że to jest jakieś zwierzę po prostu. To udyszny minister też nie chciał, żeby auto tak za bardzo się muczyło, to kazał szoferowi, żeby izdył lem na pierwszym bichu. No, Butanci właśnie są bardzo ciekawymi ludźmi. Pit takim schriadem właśnie, bo weloch wynalazkił. Pojawiło się w tej derżawi dość pizno. Tak jak i internet, który pojawił się w 1999 roku dopiero. No, ale oczywiście pro Butan możemy besiduwać bliższe i je bliższe tako choroda ciekawostok. To też nam wskazuje, jak kolorowa, jak interesująca jest to ta dżawa i że możemy do niej pojechać jak turysty, ale no, nie jest to może takie lekkie i bez papieru, ale je możliwe. A teper to może posłuchamy kus muzyki, tiż wertamy do północnej Europy, było z Laponii, to może z Estonii, estoński folk peredwamy, Marii Kalkun, posłuchamy śpiewankę pidna hołówką Lent Pychia Taeva Alla.

Słuchali jste Marii Kalkun, to była śpiewanka pod nachołowką Lent Pychiatajwa Al. Drochy słuchaczy, przed muzyczną przerwą to skończujemy besidu pro Butan. No właśnie, jeszcze besidujemy, ja wam besiduję w każdym odcinku trzech świtił, że no właśnie tak prawda jak nowe derżawy. Oczywiście jeszcze weloch przed nami, no jak sobie posmotrę w tabelku, jaką mam prerychtowaną, to mogę wam zdradzić, że jeszcze smene były tak mniejsze, bliższe w połowie afrykańskich derżaw. W południowej Ameryce jeszcze mamy Brazylię, Chile, Kolumbię, Paragwaj. W Azji też już tak połowa derżaw była obesidowana, ale jeszcze połowa nie była na antenie MFM, no i Północna Ameryka, i Europa, jeszcze weloch do tych tem do takiego przedstawienia wam. Za to, no mam nadzieję, że was ciekawy to ta tema i może też was inspiruje do tego, żeby otwierać atlas, otwierać mapu, posmotryć desudejakie derżawy, desudejakie ciekawe miścia, po prostu i rozszeraty swoje geograficzne horyzonty. A teper przed nami jeszcze kus muzyki, posłuchamy ansamblu Micro Music, to będzie taka śpiewanka już na dobranicz, po polsku, a na hołowok zwuczyt kołysanka pani broni.

0: Słuchaliście poślidnią śpiewankę w chneśnim odtynku programu Trzy Świty. To był ensemble Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia, śpiewanka mała na hołowok, kołysanka pani broni. No i słuchajcie, już to kinec naszego programu Chneska. Pomale już trzeba się praszczaty. Chneska sereda, 16 den wereśnia, a czujemy się w następny raz w piatneciu 18 wereśnia. Oczywydno po nowinach o chodyni 20. Zatim mi już nic bilsze nie lszyło się do powidzenia, jak trzymajcie się. Żelam wam przyjemnej reszty wieczora, spokojnej nocy, ostante zdorowy i ahoj! Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżdeń.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 8, piatnycia, 21 lutego 1947 roku. Smilnyk koło pkoła, powidlisko. Matwiej Panyła w Urugwaju, w południowej Ameryce, prysłał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczone od kraja na suszereby Iwana, jak i teper na chodycie na roboty w Czechii. Pismo z Czechosłowacji do Urugwaju i z Urugwaju do New Yorku przeszło duże skoro. Suszereba posłał pismo z Czechosłowacji 21 sierpnia 1947, a 10 lutego ono było już w rukach Matwija Panyły w Urugwaju. Znała Matwij Panyła, wysłał jego 13 lutego, a 15 lutego ono było już doruczone redakcji naszej gazety. Beneszał 21 sierpnia 1947 roku. Drogie krajane, witaju się z wami, drogie krajane smilniczane, ja, suszereba Iwan z Smilnyka i pozdrowlaju was duże krasno i serdeczno. Piszę do was toj list i dumaju, że jak jego dostanete do róg, to wam bude duże czudno, że odkryto to ja maju waszą adresu. Na sam peret donoszaju wam o swoim zdrowiu i powodzeniu. Dziękuję Bogu, ja do tego czasu zdrowej, a powodzenia jak zwykło na Czechoch. Robimy tu na stałbi, a że jesteśmy młody i zdrowy, to nam dobry. Mamy dosyć sztoisty, ubraty się do czego i groszy. My tu robimy dwa. Ja, Iwan Suszereba, rosolakił syn młodszy, Michała, što w tom czasie pisze do Kanady, jak i wy, do Argentyny. I Wasyl, Szczerbaniwskoho Iwana syn. Ja znaju, że to wy nas mało znate, bo ani mi samomu się nie wieryt, jak wy iśle do świta. Wy znate, że u nas była wielka wojna i w naszą seli stojała fronta 6 tyżny, tak że Ruski byli w seli, a Niemcy na feszowi. Było to straszne, ale dał Bóg, żeśmy to przeżyli, które zostali zdorowy. Mi starszy brat Wasyl i luba mamcia nie doczekali kińcia, bo poumerali od worożych kul. Potrpiło i seło, bo zhoriło 19 chysz, a to wsi do chory, lemdwi dołoł. W tom byli nasza i wasza. Jak udaryła zapalna kula do waszej chyży, to zhoriła wasza, procakowa i kocybanczyna. A do toho, da styżdę skorsze zhoriła dżulowa i obi pinczakowy. A nasze zhorile skorsze, także my to wdy byli akurat u was. To było popołudny, chudoba była w stajni. To jak udaryła jedna kula, to potem zaczęły tak byty, że nie można było przypustyty. I u waszej stajni zhorile dwa koni, bo jak wasza żinka Ancia pospuszczała koni, to było pełno dymu. Że już nie mogli wejty. Ale to wsio bajka. Dobrze, że ostale się wsi zdorowy, bo majetok to nabyta rycz. Po tym wasze byli w Kubowi chyży, bo Kubowa Ancia piszła do Rosji. Tak one tam żyli i dobry im było, ale wse takie nie było w spokoju. Także to my młody musieli opustyć swoją rydną zemlu i w obronie swojego życia i ty dalej. My piszli na Czechy, a nasze seła po najaką czasie, to jest 13 maja 1946, wyjechali tiż do Rosji. Także nie ostało lem 6 rodyn, a to takich, że to niemale konej zwozyty się do Zahiria. Z tym transportem wyjechała nasza rodyna i wasza lubażinka z Litmy. Transportem zajechali do Tarnopolskiej oblasty i tam byli jakiś czas, a teperki przebywają w Sambori. W wagonie jechali razem. Ja to znaju z toho, bo pisał mi brat Mykołaj, a takoż pisze do mene i wasza diłka Marusia. I ona prosiła mene, żeby ja do was napisał. I w tom liści podała mi waszą adresu. Pisała mi tak, że to jeszcze doma dostała od was pismo i jak byli w Zahiriu, to dostali. To wy pisali im, że odpowiedzi od nich nie macie, a one odpisywali. Tak im było dziwno, że to się robi, że wy nie dostawali ich pisem.

0: Pisze Marusia, że to isty majt dost i tak sobie żyjut w Zambory. I w tom liści pozdrowlają was wsi i prosiat, abyste napisali list do nich. A pustyli do mene, to ja im zaszlu, bo od nas idą listy do Rosji dost skoro. A tu wam jeszcze daję adres do waszej dziłki w Rosji. Panela Maryja, oblast Drohobycz, Sambor, ulica Dolna, 197, USSR. Ale jak budete pisate prosto do nich, to dajte adres po rusky. Wyszywatka. Powiedz jasło. Jeden z peredowych členiów Lemkiewskiego Sojuza peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo pouczene nim od bliskiej rodziny wyszywaczki. Pyśmi podana historia jednej fałszywej ludyny, jaka wydała swoich ludzi na muki czużym okupantom. To, co podano w tom pyśmi, potwierdzają i drugi krajany z wyszywatki. Po lehko zrozumiłym przyczynem nie wyjawiamy imeny autora toho pisma. Czorne, Gorlickie, 24 sierpnia 1947 roku. Drogi druże, choću ty opisaty też to ze starego kraju, jak my tu prożywali za okupacji germańsko i teper. Nie trzeba tobie dużo pisaty, że to Germanci z nami wyrablali, a do toho jeszcze nasze ludy im pomagali. Wozmijmy lem nasze seło wyszowatku. Maria i z rodu Żydów była wydana za komendanta polskiej pogranicznej policji jeszcze przed wojną. Potem on pomer na suchoty. Po rozwali Polszczy przyszły germańskie okupanty. W seli Hrab była straż pograniczna. Oden strażnik zalubił się do tej Maryi wdowy po polskim strażniku i chodził do niej za cały czas niemieckiej okupacji. W nas było ciężko żyty w czasach spokoju, a przez wojnę to tak, że to i opisate nie można. Ludzie starali się jak mogli, żeby da jak wyżyty. To zahladali i na Sołakiju, bo przez graniczu w naszych stronach wse można było perejty po kryjomu. A to ta kochanka, skoro się doznała, że kto piszą na drugą stronę, to zaraz powiła swemu strażnikowi. Odnego razu piszło na Sołakiju trzech z wyszewatki, Turczyk, Dziamba i Skuba. Zabawili się tam przez den. Ona doznała się, aż to piszli, to powiła swemu kochanku, a on postawił wartu przy każdej chyży, tak, że ich pojmali w nocy, nadwano i ich zabrali. Rodycze zabranych chodyli do Maryi, dawali jej ostatnie masło, kury, groszy i ona za to dostała ich nazad. Ona chodyła ze swoim strażnikom i po drugich celach to zabierali gospodariam. Bilszy Sweni i drugi Riczy. Jak posworyła się ze swoim szwagrom, to piszła i napoiła na niego, a tot strażnik tak zbył jej szwagra, że to krow chociło ho zalała, a nie można było poznać, że to człowiek. A później, jak ruskie Niemcy wygnali, to ona się ostała. Za jaki czas naród wyjechał do Sowieckiego Sojuza, no ona się ostała, że ona polska obywatelka, bo mała muża Polaka. Ludzie, że to mogli, to zabierali ze sobą, a że to nie można było zabrać, to ostało się. Do niej przyczepił się z Hrabu Pigosz. To i on ostał się z nią. Tak razem na czale zabierali wszystko, co ostało się po wyjściu ludzi. Tak samo ostało się bohato zerna posianego pod zimu. To jej to przydzielili. No i toho było jej mało. Była jeszcze blacha na prawosławnej cerkwy w Wyszywatci, na którą kolektowali nasze ludy i w Ameryci. To on piszeł i obdarł to tu blachu. A teper one oboje chodzą po chyżach i zbierają adresy od ludzi w Ameryci i piszą i żałują się, żeby ludzie w Ameryci jej wspomagali. Są ludzie w Ameryci, którzy dumają, że to akurat naprawdę, że to ona pisze. To miłosardia cię i posyłają jej paczki i groszy. I dostała już mnoho. To chodzi sobie wesoło i każe, że ona już 20 roki u Neore i Nesija żyje.
1: Ciarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Nasza Florynka. Do mene przyszły 4 pisma z cała Florynka, powiedz Grybiu, i wsi one od innych ludzi. W jednym piszą, że podczas wojny trzeba było być głuchym, nimym i ślipym, aby utrzymać się przy żywych i na swoim miejscu i w swojej chyży. W drugą piszą, że nasi chłopcy z Lemkowyny byli do pomocy Krasnej Armii na wojnę z Niemcami. Do Rosji wyjechało z naszego sela 50 rodyn, a 180 rodyn leszyło się we Florencji. Pisze, że to i ptaszki nie siedzą na jednym gnieździe, a rozlitują się. W trzecim piśmie piszą za początek fronta w naszych stronach. W lipcu 1944 roku na czale budowaty front koło nas. Przyszły niemieckie kwatermachy, pozabierali ludzkie pomieszkania, gdzie im było najwygodniejsze. W mojej chyży pomieścili biuro budowy okopiów. I to szczęście, że to mnie jeszcze z chyży nie wygnali. Ale do spania małyśmy miejsce tylko na podi. Opisuje dalsze, jak budowali okopy, bunkiery i barykady. Po polach ludzie robili jak murianki. A najstraszniejsze było to, że barykady budowali koło samych chysz. Ludziom zdawało się, że to nyczno stanie się jak przed front. W nocy 12 sierpnia 1945 roku dał się czuty ruch od cała izby. Niemci wrze utikali. Najpierw policja odbudowy okopił, oficery, inspektory od okopił. Przyszedł rozkaz, żeby młodych chłopców prosto od okopił zabierać z sobą do Niemczyny. Mene zamknęli do łagru. Ukraińska policja była cały czas do pomocy Niemcom. Prowadziła ludzi rano do roboty. Niemcy odstupali na Hutu, Łabołu i Nowy Sącz. A ich hało to takie złe, że nie można było dywyty się. Co dopali, to zabierali. Koni po drodze padali i ubywali się na śmierć. Wodze perwertali się, bo było duże slisko. Niemcy, utykający przed Krasną Armią, rozsadzali wsi mosty. A niemieckiej artylerii była wielka masa. To ty przywedeny wyższe nowosty z cudlem krótkie wypyski i z pouczenych mnoju pysem. Na Lemkowszczyni nie ruskoj szkoły, ale rabiunictwa jest pełno. Oden młody Lemko z Gorlickiego powita pysze. Ja uczył się krawectwa, bo doma siedety i darmułaty nie można. Trzeba za młodych lit chliba hladaty. Spominaty w pyśmi, co nie można by w celi odkryty czytalni. To w nas teper daleko do toho, żeby czytalni odkryty. I to nie tylko w nas, no na ciłoj Lemkowszczyni. Nit nie odnoj czytalny, nie na jakoj ruskoj knyżkę albo gazety. Dity, które na czale po wojni chodyty do szkoły, to nie znają ani odnoho słowa po rusku proczytaty albo napisaty. Nawet molity się musiał w szkoli po polsku. Dekady słud ruskie uczyteli, no im nie wilno po rusku czytaty. My, horstka Lemkiu, ostali się tu bez psijakoho prawa. Do Rosji nie chcemy i ty, bo tam przez zasuchu i wojenne zniszczenia są wielkie niedostatki, a tu u nas bandyty zabierają, co chcą. Stare polskie inteligenty poutikali z Polski i teper w uriadach po naszych powitach siedzą przeważno lemtaky, że przed wojną byli to złodziejami, to wsiakimi spekulantami i one teper dalsze hrabią jak Polaków, tak i naszych ludzi. Nas nazywają Ukraińcami albo banderowcami. Jak dasz to prosisz od takiego urzędnika, to zaraz krzyczyt. Wyście banderowcy, wy z banderowcami pracujecie. Albo krzyczat, jak się wam nie podoba w Polsce, to pakujcie na wschód słońca. Złodziejstwo, rabiunictwo zawyło się takie, że nie do opisania. W pereszy i witorok ludzie iśli z Jarmaku i z Gorlic. To poniżej bilankę pod Lisą stojali bandyty i odbierali ludziom groszy i odeżu, kto mał lipszu. A w czetwór w naszym seli byli bandyty, zabrali 6 swynej i mnoho wsiakich riczej. I tak w nas po wojnie żyty trudno, a to i straszno, bo jest mnoho wypadków, gdy bandyty zabili niewinnych ludzi. No my i przy takim bandytyzmie nie tracimy nadziei na lipszą i spokojniejszą buduczność. Spodziewamy się, że może teper po wyborach nastanie lepszy porządek w Polsce i wsi obywateli Polszczy poczują sobie swobodnymi i równymi. Pisze Teodora Błaszczak i z Czarnoj, poczta Śnidnycia, 23 sierpnia 1947 roku, dowidujący się o swoich bratach Nazary i Stefani Peregrym. Pisze tak. Slezamy zalewają się, że od was żadnej wiadomości nie mają, co żyjecie, co nie żyjecie. Ja już bliższe rodziny nie mam, bo wyjechali do Rosji. Lem ja się sama leszyła ze swoim mużem i dziećmi. A tot brat, co był w Czartyżnym, to już pomer. I napiszcie mi, czy brat Kościo żyje. Julian Bobak poszukuje brata Stefana Bobak, rodem z osoła Łabołu, powiat Nowy Sącz, który przyjechał w Ameryku w 1928 roku. On nachodził się desy koło Baltimore, Maryland. Kto by za niego znał, albo on sam, najpisze na adres. Marta Fedorko, diuka Gryhoryja i Afii Fedorko, urodzona w Jonkers w 1910 roku, teper zamieszkała w Regiciowi, Hołysowi, Gorleckiego powita, pisze w redakcji Karpackiej Rusy tak. Szukają swojego brata, Mykołaja Fedorko, urodzonego w Jonkers, New York, i rodynu z Seła Regietoła. Ja mają duże rodyny w Ameryki, a teper nachodził się w wielkiej nużdzi. Była im w Niemczyni 6 lat. To wojsko mi wsio zabrało w drodze, jak ją wertała do domu. Teper ja na służbie i nie mam niczego. Proszę do rodynu pisaty na adres Marta Fedorko, Regietiu, Poczta Wysoła, powiat Gorlice, Polszcza.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oranina smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Гузерями до гори, колосьом долину.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

Mam kiepskie światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stoją tam jakieś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jako si tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolit, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmara żenut witra.

0: Auschwitz najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a ci 4 roku na kierowniczym stanowisku. Kandydat musi znać angielski język i przepisy, co dotykają funkcjonowania instytucji kultury. Особливо важне буде знання з обшори язикової різноридності Польщі. Додатковим атутом будуть досвідчення в зарядженню групам, науковий або публіцистичний доробок та знайомість позискування фінансових середків і будування партнерств. Цілий регулямент доступний є на сайті бюлетину публічної інформації Міністерства культури. Як мешканці Корлицького повіту спостерігають краєвид низького безкіду і де видять границю між розвитком і охороном його виняткового характеру? Відповіді на тото ж відання будемо ж познати 24 вересня-септембра під час конференції в Корлицькому центрі культури. Встреча організована є в рамках ширшого проєкту «Низький безкід. Спільний краєвид». Badacze prowiriowali, co mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oceniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczestnictwo społeczności w podejmowaniu decyzji, co dotykają przestrzeni. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań i dyskusja do zwiedzania, czy tratymy krajowid niskiego bezkidu. Panelistami są tu znane dośledniki i eksperty, co reprezentują różne obszary, między innymi geografy, socjologi czy specjalisty od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbędzie się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać obecność do poniedziałka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w Cerkwi w Radrużu na Roztoczu odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żegadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cykli Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkiłską pograniczą i pamięciu o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zanima dobra z Derewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnień 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara buduczego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Oh, my God.

Droga. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedy bym na psy zeszł, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym załatwiał, to bym był może...

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: lokalnym FM.
1: Jest czetwer, 17 wyrysznia septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. W najbliższą sobotę w Toleni projdą tożestwa dla upamiętnienia sotnej rocznicy wertania Lemki do prawosławia. Bożeska liturgia zaplanowana jest na 10 godzinę. Oczelował jej budę jego wysokoprośłaszczeństwo Paisyj, archiepiskop Korlicki i Paremyszlski. Podzieja nawiązuje do historycznych dni. W Tolawi w 1926 roku część mieszkańców przeszła z grekokatolickiej cerkwi do prawosławnej cerkwi. Ruch tot był odpowiedzią medzeńczoma na postupującą latynizację obriadu i zwiększenie wlijania ukraińskich nacjonalnych nurtów wśród grekokatolickich świeczenników. W czerwonych rokach jawisko obniało dziesiątka lemkiuskich seł i dowyło do gromadnych tzw. powrotów do Mirowiciu. Tożestwa mają przypomnuty o znaczeniu tych podziw dla religijnej i nacjonalnej dostumenności Lemkiu. Ministerstwo Kultury i Nacjonalnej Spadkowiny ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Językowej Różnorodności Polszczo. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 żółtnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia decembra. Od budowczego dyrektora wymagana jest medzeńczoma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozaurzędowych organizacjach, a też 3 roki na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisy, co dotykają funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polszczo. Dodatkowym atutem będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowej albo publicystycznej dorobok, ta znajomość pozyskowania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publiczno-Informacyjnego Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Korlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wydziad graniczu między rozwitką a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to wydanie będziemy poznać 24 wyrysznia septembra podczas konferencji w Korlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oceniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnymaniu ryszeń, co dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do zwiedzania, czy tratymy krajowy Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, które reprezentują różne obszary, medzeńczoma geografo, socjologo czy specjalista od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuduje się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorem jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czasło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać obecność do poniedziałka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczo odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żegadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cykli Chrám, Cerkwisko i Drewce,

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jest četver 17. verešňa septembra 2026. roka. A na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. V najbližšiu sobotu v Tolavi projdú tržestva na upamätnenie sotnej ričnici vrtania Lemky do pravoslavia. Božeská liturgia zaplánovaná je na 10. hodinu. Očelúval jej bude jeho vysokoprošvaštejstvo Paisy, archiepiskop Korlický i Paramošlský. Podia naviazuje do historičných dí. V Tolavi v 1426 roči časť meškančiu perešla z grekokatolickoj cerkvi do pravoslavnej cerkvi. Ruch tot po odpovediu medžajnčoma na postupujúču latinizáciu obriadu i zvykšené vlijanie ukrajinských nacionálnych nurtiv sred grekokatolických švačendikiu. V čerhových rokách je vysko obňavo dešiatko lemkijúskoch sev i dovevo do hromadných tzv. Povorotiv do Virovičiu. Toržestva majú pripomnutý označeniu toch podí dla religijnoj i nacionálnoj dostumennosti lemkijú. Ministerstvo kultúry i nacionálnej spadkoviny ohlásilo konkurs na stanovisko direktora Institutu jazykovej różnorodności Polski. Zgłoszenia kandydatów przyjmują do 15 żółtnia oktobra tego roku. Rozwiązanie konkursu planują do połowy grudnia decembra. Od budúcego dyrektora wymagana jest medzeńczuma wyższa oświta, najmniejsze 5-letnie doświadczenie w instytucjach kultury albo pozauriadowych organizacjach, a też 3 roky na kierowniczym stanowisku. Kandydata musi znać angielski język i przepisy, co dotykają funkcjonowania instytucji kultury. Osobliwo ważne będzie znanie z obszaru językowej różnorodności Polski. Dodatkowym atutom będą doświadczenia w zarządzaniu grupą, naukowy albo publicystyczny dorobok, ta znajomość pozyskowania finansowych środków i budowania partnerstw. Cały regulamin dostępny jest na sajcie Biuletynu Publicznej Informacji Ministerstwa Kultury. Jak mieszkańcy Korlickiego powitu postrzegają krajowy Dniskiego Beskidu i gdzie wyjdzie do granicy między rozwitkiem a ochroną jego wyjątkowego charakteru? Odpowiedzi na to też wydanie będziemy poznać 24 września septembra podczas konferencji w Korlickim Centrum Kultury. Stryczka organizowana jest w ramach szerszego projektu Niski Beskid – Spilny Krajowid. Badacze prowiriowali, że mieszkańcy regionu czynią w lokalnym krajowidzie, jak dostrzegają zmiany, czy jak oczyniają rozwój turystyki, nową zabudowę, ochronę kulturnej spadkowiny i uczest spilności w podnymaniu ryszeń, co dotykają prostoru. W programie konferencji zaplanowana jest prezentacja rezultatów badań ta dyskusja do żwidania cytratymi krajów Niskiego Beskidu. Panelistami są tu znane doświadniki i eksperty, które reprezentują różne obszary, między innymi geografy, socjologi czy specjalisty od turystyki i kulturnej spadkowiny. Konferencja odbuduje się w czwartek o tydzień, początek o 10 godzinie. Organizatorom jest Towarzyszenie Ruska Bursa w Korleciach. Czosło miejsc ograniczone. Prosimy potwierdzać prysutnist do poniedzielka na adres sekretariat@ruskabursa.org. W najbliższą niedzielę w cerkwi w Radruże na Rostoczo odbuda się wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Żygadła pod nazwą Proalina. Ekspozycja prezentuje roboty z cykliu Chram, Cerkwisko i Drewce, co inspirowane są polsko-ukraińsko-lemkijską pograniczą i pamięcią o nieistniejących miejscach i wspólnotach. Osobliwe miejsce zanima dobra z Drewce z kolekcji Ruskiej Bursy, namalowany artystą przed 10 rokami z nagody upamiętnienia 70. rocznicy akcji Wisła. Wystawę będziemy obserwować do końca sierpnia-januara budúcego roku.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

I drodzy słuchacze, ja do Was wertam. Produżamy tri świty, chociaż jem powisty, że dnes, jak i każdego dnia, dach to świadkuje imieniny. No i my sobie posmotrymy do naszego kalendaria. Ja najpierwsze pozeram do nowego stylu gregoriańskiego kalendaria. To świadkujemy, że trzyma Justyn, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Petro, Robert, Sokrat, Teodora, Cy, Gordian. Kolejny sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria, starego naszego stylu. Tak, dnes swoje imianiny świadkują dmedżyńczyma Mojsej, Jerymonyn, Wawyla, Fedor, Parferyja, Grygory, Petro, Aleksandra, Paweł, Aleksander, Stefan, Cy, Olena i Jelena. Także to wszystko dnes świadkującym solenizantkam, ta solenizantam życzę na mnohy i błahy lita.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Dobrą muzyką gramy w Radio LEM FM, produżamy to wysyłania, no i powiedzmy sobie pro to, że i dnes, znaczy 18 września, jak i każdego dnia, tak nietypowy świata mamy, między innymi hnysk, Międzynarodowy Dzień Muzyki Country. W LEM FM może to country za wielo nie je. Kolisy, jak blażenny pamięty Bohdan Gambala robił swoje muzyczne programy, między innymi był taki program Hrawce, no to tam różnego roda muzyczny żanr jest, my mogli striczać, nie brakowało i country, ale dumam, że teper country za wielo toho nie je, no tak ja w swoich peredaczach country nie daju, ale za to mate dużo lękiuskoj, rusyńskoj, suczasnoj, ale i dawniejszej muzyki w mene, tak że to nadzieję się, że wam się to ta muzyka lubi. A właśnie, dalej bez te znaka, czy fajno, czy nie fajno, możecie wse do nie napisać na severian@lem.fm albo priamo do redakcji na radio@lem.fm.
2: Słuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM.

powstania osowickiej, był poklekany do Czerwonej Armii i razem z nią wojował o oswobodzenia madiarskich i austryjskich zemel. Po wojnie Fedor Kuziak wernął do Bortnoho, ale nie odołał już w 1947 roku, jak znamy. Przyszło to najgorsze, bo akcja Wisła, jak wielo Bortnian, naszą się w listce koło Lignicy. Na wygnaniu jeszcze w 50-tych rokach 20. stulecia razem z jednostrzelczanami zorganizował teatralną grupę, która wystawiła piesu Wania Hunianki, Szołtys i Wertep w Karpatach Iwana Rusenki. Grał Amroza w tym wertepi w Karpatach. W tym periodzie, znaczy 50-60 roku, zaczął pisać, a jego otwory jawili się medzieńczyma w Karpatski Rusy, wydawani w Zjednoczonych Stanach Ameryki, a pak też na lękiewskiej stronie gazety Nasze Słowo w Polsce. Od kinicia 50-tych roku żył w Riaszowi, a buduczy na pensji wernął do Bortnoho, gdzie prożył ostatni swoje dny. Poświęcał się malarstwu, lyszył po sobie prekrasne obrazy, przedstawiający dawną Lemkowynu, jej ludy, a jej selskie obyczaje. Jego otwory dnes sud wysoko cineny, wystawlowane były medzieńczyma na niedawni wystawie w Warszawie, formy prysutnosty sztuka Lemki u karpackich Rusyniu. W mer Teodor Kuziak 26 września 2010 roku. Wydawnictwo Nasza Zagoroda wydało dwie zbirki opowiadań i humoresok Kuziaka. Dawno to były czasy i do hasajucza watra. Także to dorosłacze zocho czuju wszystkich wziaty uczast w tohoriczni lemkiwski tworczy oseny.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: A dobra.

funk.

0: Jeden jeleń,
1: dwa dubaczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siedem syneczok
7: i siedem łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabiję.

dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,